Nampoti winla mamwana mukwinyu in laka. Nento nampoti otea mamwana mukwinyu ateaka. Makalelo ma amututi mutu. Porque wokala otea onido otea yokande winla. Okala to winla onido kanle otea. Ena kala makalelo.